0: słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

jest. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu naj

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się godzina 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
4: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
3: Dorota Wardecka z nami, witamy.
4: Dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
5: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
4: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie chrobieszowskim na Lubelszczyźnie.
6: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
4: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz 1,5 roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
7: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
4: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesle zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Po raz pierwszy dzisiaj zaglądamy na drogi w regionie. Poranek na ulicach Poznania przebiega raczej spokojnie i nie ma większych utrudnień. Ruch jest umiarkowany. Możecie liczyć na dość płynne przejazdy zarówno w centrum, jak i na trasach dojazdowych. Miejscami pojawia się też przelotny deszcz, dlatego warto zachować większy odstęp i spokojne tempo jazdy przez cały poranek.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
8: Sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu też słońce na niebie. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 13 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie, a jutro na niebie ma pojawić się więcej słońca. Temperatura również pójdzie w górę. A w niedzielę temperatura podskoczy do około 20 stopni w dzień.
2: Radio Pogoda.
3: Pogodny poranek, Radia Pogoda. 4 minuty po godzinie 6. Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchoła. Dzisiaj w zastępstwie Asik Kruk, która jeden dzień ma wolne. Także będziemy razem spędzać właśnie dzisiejszą poranną audycję. Mamy piątek, 8 maja, to 128 dzień roku. Do końca roku pozostało 237 dni, a do końca astronomicznej wiosny tych dni 43. Słońce wzeszło o 4:53, a zajdzie o 20:13. Za chwilę w Radiu Pogoda przegląd prasy, a teraz Niebiesko-Czarni i Ada Rusowicz. Hej, dziewczyno, hej!

Przekonywali skaldowie w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 10 minut po 6 i teraz przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza i na pierwszej stronie artykuł: nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za polexitem, gdyby dzisiaj rozpisano referendum w sprawie wyjścia z Unii. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. To pierwsza strona, natomiast w środku artykuł duży o tym, jak maturzyści oszukują system. Trwają matury od poniedziałku, a okazuje się, że już w kilka minut po rozpoczęciu egzaminu maturzyści, którzy przemycili telefon, zaczynali szukać rozwiązań na czatach internetowych. Są stworzone specjalne grupy, gdzie nawet za pieniądze są osoby, które czekają właśnie na te zdjęcia, żeby za chwilę wrzucać prawidłowe odpowiedzi. Jest też inny proceder. Starsi koledzy, którzy często maturę mają już dawno za sobą, wchodzą na egzamin tylko, żeby zrobić zdjęcia arkuszy z pytaniami. Nie zależy im na zdaniu egzaminu, a unieważnienie w razie wypadku po prostu mało ich obchodzi, no bo maturę mają zdaną. Też oczywiście robią to za pieniądze. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej mogą Państwo poczytać. A na koniec Rzeczpospolita i na pierwszej stronie artykuł: seniorzy nie rezygnują z pracy. Coraz więcej emerytów pozostaje aktywnych zawodowo. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o połowę, wynika z najnowszego raportu ZUS-u. Dla jednych praca jest sposobem na poprawę domowego budżetu, dla innych okazją do utrzymania kontaktów społecznych. I dalej czytam w artykule: rosnące koszty życia, niskie świadczenia oraz lepszy stan zdrowia seniorów sprawiają, że zjawisko to narasta. Doświadczenie i wiedza starszych pracowników okazują się cenne dla pracodawców. Zdecydowanie tak właśnie jest. Tyle w przeglądzie prasy. Teraz wracamy do najpiękniejszych melodii dla Państwa. 12 po 6.

0: To Rena Rolska z 1965 roku ta piosenka i ja proponuję, abyśmy w Radiu Pogoda pozostali jeszcze muzycznie właśnie w latach 60. i dalej zagramy po polsku, choć na chwilę przeniesiemy się do Meksyku, który słynie z tego, że tam ludzie krewcy są. Hanna Rek zaśpiewa za moment w pogodnym poranku.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.

0: przełamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: tego uśmiechu życzę Państwu dzisiaj bardzo dużo. 28 minut po godzinie 6 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Powiem teraz Państwu o tym, czym dzisiaj zajmują się nasi reporterzy i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo w ciągu dnia w wiadomościach. A dzieje się sporo, bo wczesnym popołudniem o 13.30 dokładnie podpisana ma zostać umowa w sprawie pieniędzy na zbrojenia, czyli program SAFE. Rząd tę umowę z Unią Europejską będzie podpisywał. Na pewno powiemy o tym Państwu dużo dzisiaj w wiadomościach. Zajrzymy też to wcześniej do Pałacu Prezydenckiego, ponieważ tutaj Karol Nawrocki ma wyznaczyć nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To też istotne właśnie w kontekście obronności. No i mamy ciekawą informację od naszej reporterki z Krakowa, ponieważ po raz pierwszy w historii pomiarów tlenki azotu w Krakowie są w normie. Na granicy, no ale jednak w normie. Chociaż zdaniem aktywistów to cieszy, ale nadmiernych powodów do optymizmu nie ma, bo za 3 lata te normy będą obniżone o połowę, a do standardu Światowej Organizacji Zdrowia wciąż daleko. No ale może właśnie małymi krokami te zanieczyszczenia będą po prostu się zmniejszać. Jak to wygląda w szczegółach, o tym na pewno usłyszą Państwo w naszych wiadomościach. A najbliższe wydanie wiadomości już za 31 minut w Radiu Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare problemy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje

0: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Na zegarze za 25 minut godzina 7. Ja przypominam nasz numer telefonu 22 444 4004. Dzwoni, a jak dzwoni, to odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Melduję, że we Wrocławiu 9 stopni i nie widać słońca. Mam taki apel, proszę oddać słońce. Dobrego dnia wszystkim.
0: Dziękujemy. No to, drodzy słuchacze, proszę się teraz przyznać, kto zabrał słońce i gdzie ono jest. Jak tam u państwa? 22 444 4004 w sprawie słońca i w każdej innej. Można do nas oczywiście dzwonić.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Poznańskie drogi o tej porze pozostają raczej przejezdne. Na głównych kierunkach ruch układa się równomiernie i nie powinien znacząco wpływać na Wasz czas podróży. Przypominamy o ostrożności, bo lokalnie mogą pojawiać się krótkie opady deszczu. Spokojna jazda i wcześniejsze planowanie dojazdu pozwolą Wam dziś wygodnie dotrzeć do celu bez zbędnego pośpiechu.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.

Jacek Skubikowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 13,5 minuty godzina 7. Na rynku pojawiły się już pierwsze czereśnie z Hiszpanii. Jeśli Państwo stoją, to proszę usiąść, bo zaraz podam ceny. W przeliczeniu na kilogram oczywiście oraz na sztukę, bo tak jest drogo, że raczej tak właśnie na sztuki trzeba to rozpatrywać. Ale przenieśmy się najpierw do Hiszpanii. Tutaj na początku kwietnia były już czereśnie spod osłon i one tam na miejscu w Hiszpanii kosztowały w przeliczeniu około 350 zł za kilogram. Do tego transport do Polski, więc kwota astronomiczna, absolutnie prawie nikt tego nie sprowadzał. Szczęśliwie pod koniec kwietnia ruszyły zbiory owoców wczesnych odmian, które pod osłonami już nie rosną. Ceny spadły tam na miejscu do około 50 zł za kilogram i te czereśnie chętniej są już importowane do Polski. Tutaj po doliczeniu kosztów bywa, że na targowiskach widzimy około 110 zł za kilogram. Na sztuki to tak mniej więcej po 80 groszy. No, czereśnia, towar luksusowy. Na razie, bo przecież zaraz ceny spadną.

0: Partita w pogodnym poranku w radiu. Pogoda za 5 minut 7. Telefon ponownie dzwoni. Sięgam, odbieram. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Z Mińska Mazowieckiego dzwoni Zbyszek. Chciałem powiedzieć, że jest 11 stopni na zewnątrz, na plusie oczywiście. Niech popada w końcu trochę. Pani marzy o słońcu. Potrzebne wszystko w miarę. Co się dzieje na ogródkach działkowych? Ziemia zamieniła się w skałę normalnie. Kropli deszczu nie ma. Deszcz potrzebny. Niech tydzień przynajmniej pada. Może się wszystko unormuje. Szkoda roślin, szkoda pracy. Pozdrawiam serdecznie, życząc miłego dnia. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: No tak, bo wcześniej słuchaczka dzwoniła z Wrocławia i wypatrywała słońca i mówiła, że nie ma, gdzieś się skryło. No, panie Zbyszku, ma pan zdecydowanie rację. Ja na działce mojej byłem wczoraj i mimo, że odrobinę popadało, to ziemia no jest potwornie sucha, taka momentami spękana. Więc tak, czekamy na deszcz, ale oczywiście można mieć jedno i drugie. To drugie to słońce. Niech się wymieniają i uzupełniają. Czy będzie padać? O tym usłyszą państwo w prognozie pogody po wiadomościach. Na wcześniej inne ważne tematy, między innymi dzisiaj mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. O tym w wiadomościach za moment, ale o papieżu powiemy także później w pogodnym poranku, bo wykonał ciekawy telefon do banku.
2: Autopromocja.
3: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
3: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta skierowana.

0: Skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Robert Janowski za chwilę, może nieznacznie dłuższą chwilę, bo za kilkanaście minut opowie Państwu, kto dzisiaj świętuje. No ale wcześniej najważniejsze wiadomości, posłuchajmy ich razem. Jest godzina 7.
6: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
5: Dorota Wardecka.
6: Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
8: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
6: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
9: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
9: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
10: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
9: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
6: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
11: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
12: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
6: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
13: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
6: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opieka położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
14: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcie europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, a Aston Villa z Matim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Szachtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. To oznacza, że jeśli wygramy dziś z Litwą, możemy zapewnić sobie powrót do elity.
14: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Przypominamy, że do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych nr 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
7: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
7: Pogoda w Poznaniu.
17: Od rana w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że dzisiaj może troszkę przelotnie popadać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 13 stopni. Do tego wiatr jest umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie, więc nasze samopoczucie powinno być nie najgorsze. Jutro możemy spodziewać się większej dawki słońca oraz tego, że temperatura zacznie iść w górę. Powinno też być sucho.
7: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
18: 6 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer.
18: I Michał Pieszchała. Asia Państwa pozdrawia. Będzie
5: po weekendzie. Tak jest, dzisiaj jej nie ma.
18: Witamy Państwa w piątek, 8 maja. Mamy 128 dzień roku. Do końca roku 237 dni. Do końca astronomicznej wiosny 43. Wiosna dziś chłodniejsza.
5: Tak, rzeczywiście kurtka ciepła. Ja myślałem, że ja już ją schowam do szafy głęboko, ale tak, dzisiaj i wczoraj też ją wyjąłem, a przedwczoraj to w ogóle wyszedłem bez kurtki i też było zimno i to było.
18: Także jeśli Państwo wychodzą z domu, proszę się troszkę cieplej ubrać. W Warszawie w tej chwili 11 stopni.
5: Taka jestem zakochana. Zaśpiewa teraz Sława Przybylska, a potem Robert Janowski nas odwiedzi.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 13 minut po godzinie 7 sprawę wyjaśnia Robert Janowski.
2: Dzisiaj piątek, 8 maja.
3: Tak jest.
2: I zbliża się 9 i 10 maja. Tak, skoro już tu jestem, to przypomnę o koncercie życzeń. Dzisiaj, proszę Państwa, imieniny obchodzą Benedykt, Ida, ładne imię, Michał, Piotr, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Dzień bibliotekarza dzisiaj i bibliotek. No i się śmieję, bo ja mam to przed sobą, Państwo jeszcze nie wiedzą, co ja przeczytam. Światowy Dzień Osła. O Boże, jakie fajne osiołki.
3: Dawaj, Robercie.
2: Jeśli by osiołki słuchały Radia Pogoda, na pewno by teraz było z radości oczywiście. W 1970 roku, 9 maja, Beatlesi wydali swój ostatni album studyjny, który nosił tytuł Let It Be. I co jeszcze znalazłem? Ricky Nelson. Ricky Nelson, amerykański aktor, piosenkarz, gitarzysta, związany z gatunkami rock and roll i country. Ricky Nelson. Dla Amerykanów to legenda. Urodzony w 1940 roku, 9 maja. Babe, I miss you. Śpiewa Chris Norman z zespołu Smokey. Miłego Państwu życzę dnia.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 7:21 w naszym kalendarzu. Ważny dzień, ważna data. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Kiedyś, proszę Państwa, to święto obchodziliśmy 9 maja.
1: Czyli dzień później.
0: Dzień później. Tak zresztą jest ten dzień obchodzony w Moskwie. Dlaczego, skąd ta zmiana i dlaczego tak właśnie, że 8, a nie 9? Wyjaśnimy.
1: To już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Dziś, proszę Państwa, obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. Wcześniej ten dzień zwycięstwa przypadał 9 maja.
1: A dzisiaj mamy 8.
0: Przyznam się, że nie pamiętałem i troszkę byłem zaskoczony, jak przypomniałem sobie, że to święto ustanowiono w 2015 roku. Przeniesiono.
1: Ta zmiana o jeden dzień wcześniej.
0: O jeden dzień. A o co w tym wszystkim chodzi, Michał?
1: Różnice w dacie obchodów Dnia Zwycięstwa są bardzo zwyczajne i są związane po prostu z inną godziną w zależności od strefy czasowej, bo tak, podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nastąpiło 8 maja 1945 roku o godzinie 22.43 czasu środkowoeuropejskiego, a w tym momencie w Moskwie był już 9 maja, godzina 00.43. No i analogicznie akt kapitulacji wszedł w życie 8 maja, parę minut później, o 23.01, a dla Rosjan to już był 9 maja i chwilę po pierwszej w nocy. No, my świętowaliśmy, tak jak Rosjanie, przez wiele, wiele lat, do 2014 roku. Od roku 15 ujednociliśmy polskie obchody z większością krajów zachodnich i z tej przynależności do właśnie krajów zachodnich bardzo się cieszymy.
0: I przypominamy, dziś Narodowy Dzień Zwycięstwa.

0: Wiesław Michnikowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. Zygmuncie, czy kilometr do przejścia to dużo czy mało?
1: To zależy.
0: Od
1: czy
0: czego?
1: W pionie, czy w poziomie.
0: A to wyjaśnimy Państwu o tym, powiemy o tym więcej za chwilę w pogodnym poranku.
2: Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
6: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Od wczoraj możecie spodziewać się utrudnień na Turniowej. Prace są prowadzone między Pagórkową i Skalną. Została tam wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Zamknięta jest też ulica Turniowa na odcinkach od Pagórkowej do Jaskiniowej oraz od Jaskiniowej do Skalnej. Prace w tym miejscu mają planowo potrwać do 15 maja.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Ależ to piękne. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut godzina 8. Wracamy do tego kilometra. Kilometr tak. Dużo czy mało? Ja powiedziałem, że zależy. Czy w poziomie, czy w pionie. W poziomie okej, ale w pionie.
1: No właśnie, gorzej. Ja już za chwilę to Państwu wyjaśnię. Tylko teraz jeszcze taki wstęp, wprowadzenie. Najwyższym wieżowcem świata jest obecnie Burdż Khalifa w Dubaju, w Zjednoczonych tak. Emiratach Arabskich. On ma trochę ponad 800 metrów. Tak dla zobrazowania. Nasz taki polski blok mieszkalny, zwykły, 10-piętrowy, to jest 30 parę metrów. Więc ten Burdż Khalifa to tak jakby 20 bloków jeden na drugim postawić, to już wiemy, że to jest w ogóle jakiś ogrom. Natomiast nic to jest właśnie, bo trwa budowa Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej. To ma być nowy, najwyższy wieżowiec świata. Budynek jako pierwszy w historii ma przekroczyć granicę 1 kilometra wysokości. Prace trwają.
0: Na tym kilometrze ludzie będą sobie mieszkać? No. Ci najwyżej?
1: Tak, na razie on jest w budowie, jak powiedziałem. Na razie udało się przekroczyć liczbę 100 pięter. Docelowo tych pięter ma być 160. W ogóle wyobrażam sobie, wchodzisz do windy i weź wybierz właściwe piętro.
0: Nie, pytanie jest inne. No. Winda się popsuła, jesteś na tym najwyższym piętrze i musisz sobie zejść.
1: Albo potem z ziemniakami ze spożywczaka na górę. Też tak może być. Nie, to ja zostaję przy naszym. Ja na 9 mieszkam i tak wysoko. Tak jest.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 8, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich wakacje, bo okazuje się, że do łask wracają te w kraju. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Po raz ostatni w tym tygodniu w ogóle nagroda gwarantowana, czyli podwójne bilety na koncert Drupiego 23 maja we Wrocławiu. Główna nagroda to kieliszki do jajek. Numer telefonu Państwo znają, ale tak, na wszelki wypadek. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Rowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No, włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Reklama.
12: Przez całą dobę najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda i też przez całą dobę piosenka o takim tytule, tyle że po angielsku. Zacznie muzycznie kolejną godzinę pogodnego poranka, to za chwilę, bo wcześniej wiadomości, te najnowsze i sprawdzone, posłuchajmy, jest ósma.
13: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
12: Dorota Wardecka.
13: Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
14: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
14: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
13: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
16: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
17: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
18: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
13: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
19: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
13: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
11: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
13: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Na głównych ulicach Poznania ruch jest zauważalny, ale nadal przebiega dość sprawnie i nie ma wyraźnych utrudnień. W trakcie poranka miejscami może pojawiać się przelotny deszcz, dlatego warto zachować uważność i spokojnie planować każdy odcinek podróży. Taki styl jazdy zwykle pomaga utrzymać dobre tempo przejazdu przez całe miasto. Szerokości.
7: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
7: Pogoda w Poznaniu.
20: 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle maksymalnie mają pokazać dzisiaj termometry w Poznaniu i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Powietr mamy raczej umiarkowany i on nie będzie nam dzisiaj dokuczać. Na niebie ma być też sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Z dobrych informacji, w normie mamy ciśnienie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę, a jutro szykuje się ładniejszy dzień z wyższą temperaturą.
7: Radio Pogoda.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
7: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
22: 8:05, mówimy Państwu dzień dobry.
12: A mówią Zygmunt Heizer
22: i Michał Pieszchała. Witamy w piątek, 8 maja, mamy 128 dzień roku. Wschód słońca był dziś 7 minut przed godziną 5, zachód będzie 13 po 20, a dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 27 minut.
12: Nasza zabawa Szybka Piątka już za chwilę w Radiu Pogoda, teraz nadajmy tempa piątkowi, proszę bardzo, grzamy.
23: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry.
2: A słyszeliśmy, że pani się stresuje, a czym?
3: No, zawsze to jest inaczej na żywo, a inaczej jak się słucha innych.
2: Ale to tylko prawda. My tu jesteśmy, ja, Zygmunt i już, no nie ma czym się stresować.
0: Pani Małgorzato, mam takie pytanie. Na czym pani bardziej zależy? Na biletach na koncert Grupiego czy na kieliszkach do jajek?
3: I na jednym, i na drugim.
0: Świetnie, i na koncert w razie czego się pani wybierze.
2: Bo już to jest chyba nagroda gwarantowana. Także gratulujemy na dzień dobry.
3: Dziękuję bardzo.
0: Koncert jest już pewny, koncert Grupiego 23 maja we Wrocławiu. No, a zagramy o kieliszki do jajek.
2: A żeby zagrać, to będziemy mieli, pani Małgosiu, trzy...
3: Ja na śniadanie zawsze jem jajka, więc bardzo mi się przydadzą.
2: A w jakiej postaci? Świetnie.
3: W różnych.
2: No.
0: Na miękko
3: raz
0: też.
3: Stałki, raz na miękko, raz jajecznica.
2: No to super. Walczymy więc o te podstawki. 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera. I tą literą dzisiaj jest...
0: Litera M jak Małgorzata.
3: No proszę bardzo.
2: I to przypadek. Ale niech będzie szczęśliwa. To co, możemy zaczynać?
3: Boże kochany, bardzo proszę.
2: To jeszcze nie, to jeszcze nie. To trzy wdechy i już. Dobrze?
3: Boże, no.
2: Raz, dwa... Trzy. Zaczynajmy. Będzie dobrze.
0: Uwaga. Czas, start. Miasto.
3: No popatrz, nic nie wiem. Moskwa.
0: Zawód.
3: Menadżer.
0: Może być. Deser.
3: Mamba.
2: Dobrze.
0: Ryba.
3: Ryba. Mintaj.
0: Postać z bajki.
3: Postać z bajki. Misiu,
2: Koralgol. Dobrze,
0: dobrze. Jest i poszło i świetnie.
2: Czy możemy, pani Małgosiu, usłyszeć radość?
3: Oczywiście, dziękuję bardzo.
0: Świetnie poszło i te nerwy były zupełnie niepotrzebne.
2: No ja mówiłem od początku.
3: No, ale gdzieś jest, no naprawdę człowiek ma taką pustkę, no naprawdę.
2: Tak, wiemy,
0: ale
2: inaczej
0: to jest. Tak na początku, a potem widać było skupienie i szybki refleks.
2: Pani Małgosiu, wszystkie
3: bardzo
2: nagrody.
3: Bardzo was pozdrawiam i bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie moją przyjaciółkę ze Szwecji, która jest teraz we Wrocławiu, Żenie.
0: Aha.
3: Ona słucha radia, więc będzie może słyszała to.
0: I razem na ten koncert pójdziecie?
3: Oczywiście.
0: No i super. Dziękujemy bardzo, gratulujemy, a kolejna szybka piątka w poniedziałek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:21. Dziś, proszę Państwa, setne urodziny obchodzi wybitna osoba i osoba, którą chyba wszyscy znamy.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
2: Proszę Państwa, tego człowieka prosimy o telefony 22 444 4004. Więcej o urodzinach setnych tego pana powiemy za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocham.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
18: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
17: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
19: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31, tak, doskonale Państwo poznali ten głos tego człowieka. Setne urodziny obchodzi dzisiaj Sir David Attenborough. Postać niezwykła, człowiek niezwykły, człowiek, który tłumaczy nam świat, tłumaczy nam kruchość tego świata, piękno i delikatność i to, jakie zagrożenia dla tego świata rodzą się właściwie codziennie. Sir David Attenborough skończył 100 lat.
1: I cały czas pracuje w telewizji brytyjskiej BBC, produkuje różne filmy. Niedawno, właściwie to wczoraj, umieścił w internecie takie nagranie, posłuchajmy.
2: I had rather thought that I would celebrate my...
1: Myślałem, że będę świętował swoje setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inny pomysł. Zostałem kompletnie zasypany życzeniami urodzinowymi, które otrzymałem od przedszkolaków, seniorów i niezliczonej liczby osób i rodzin w różnym wieku. Nie mogę odpisać każdemu z was osobno, ale chciałbym wszystkim wam szczerze podziękować za miłe wiadomości i życzyć wszystkim, którzy planują różne lokalne wydarzenia, wszystkiego najlepszego.
0: To my składamy życzenia. Nie wiem... 200 lat, ale to też byłoby mało.
1: Pojawił się fajny pomysł. W Londynie jest stacja metra. Ona nazywa się Borough Station. Aha. No i pojawił się pomysł, żeby to przemianować na nie Borough, tylko Attenborough, a właściwie Sir David Attenborough. A niech to się stanie. Niech to będzie prezent z okazji setnych urodzin pana Davida.
0: Absolutnie jesteśmy za i ogromnie się cieszymy, że ktoś taki jak Sir David Attenborough jest na tej planecie i robi wszystko, żeby ona trwała.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 27.9.

0: Edith Piaf w Pogodnym Poranku w radiu Pogoda. I tak mi się skojarzyło po wysłuchaniu tej piosenki, bo 2 tygodnie temu byłem na koncercie właśnie piosenki francuskiej. Ten koncert odbył się w Warszawie, w Filharmonii Narodowej. Miejsce nietypowe, ale właśnie po francusku wszystko. Natasza Urbańska tę piosenkę właśnie śpiewała naprawdę pięknie. I to tak czasem jest, że jakaś piosenka chodzi nam po głowie, staje się naszą ulubioną. I państwo też zapewne macie swoje ulubione piosenki. I jest taki program w niedzielę w Radiu Pogoda. Moje najpiękniejsze melodie, w którym Asia Kruk rozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi właśnie o państwa najpiękniejszych melodiach, o wspomnieniach związanych z tymi piosenkami. Najbliższa audycja już w niedzielę po godzinie 14, a cały czas można się zgłaszać do Asi, właśnie do tej audycji, pod numerem telefonu 22 444 4004.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawali. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
16: Została ostatnia reklama.
17: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: 1 rabat od razu albo 1 voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronce.
1: Reklama.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: Kierowcy poruszający się po Poznaniu jadą raczej płynnie, a większe skupiska aut nie powodują istotnych opóźnień. Chwilami mogą pojawiać się niewielkie opady deszczu, dlatego dobrze zwrócić uwagę na drogę hamowania i zachować cierpliwość wobec innych uczestników ruchu. Dzięki temu wasza podróż powinna minąć spokojnie i bez większego stresu.
16: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 9. To będzie historia z cyklu dzwoni papież do banku.
1: Naprawdę?
0: Tak. Historię opisuje teraz amerykańska prasa, chociaż miała miejsce czas jakiś temu, bo 2 miesiące po wyborze Roberta Prevosta na papieża Leona XIV. Papież jest Amerykaninem, no ale co oczywiste, musiał do Watykanu się przeprowadzić. Zadzwonił już będąc w Watykanie do amerykańskiego banku, by poinformować o zmianie swoich danych kontaktowych. Przedstawił się swoim imieniem i nazwiskiem, Robert Prevost. Papież poprawnie odpowiedział na pytania weryfikacyjne. Tam wszystkie imiona, jakieś tam dane, wiadomo. Pracownica banku stwierdziła jednak, że to nie wystarczy i że on jednak osobiście musi pojawić się w oddziale banku w Stanach Zjednoczonych. No, nie mogę tego zrobić, powiedział papież. I zdziwił się, no bo przecież odpowiedział na wszystkie pytania kontrolne. No i próbował też wyjaśnić, dlaczego nie może przyjść oddziału i zapytał, a czy miałoby to znaczenie, gdybym powiedział, że jestem papieżem Leonem? No i w tym momencie pracownica banku rzuciła słuchawkę. Rozłączyła się. No i nie wiemy, jak zakończyła się ta historia, czy przelewy do papieża przychodzą...
1: Do ciebie, tak, zadzwonił.
0: Że papież. To powinienem się rozłączyć. Mówimy o tym cały czas, ostrzegamy. Tyle, że tutaj dzwonił prawdziwy papież.
1: No, czyli pracownica banku zareagowała
0: w sumie to prawidłowo, tak jest.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 9, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich bardzo dobre informacje, bo pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany przez strażaków. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Pogoda.
2: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką

0: substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
1: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
3: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Reklama.
6: Majka Jeżowska zaśpiewa za chwilę w Radiu Pogoda o tym, że od rana ma dobry humor. Ale wcześniej wiadomości, te sprawdzone i najważniejsze, na zegarze punktualnie godzina 9.
7: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Dorota Wardecka.
7: Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Chrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
7: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
10: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
7: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
11: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
7: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem, jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
12: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
7: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1,5 tysiąca osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością. A przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
13: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Drugi i trzeci to potknięcia rywali z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia jutro podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji.
15: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Pogoda. Miejscami może padać deszcz, na krańcach południowych możliwe również burze. Najintensywniejsze opady dzisiaj na wschodzie kraju. Na termometrach w większości Polski około 15 stopni, chłodniej na północy od 8 do 12, a cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
8: Godny poranek, Radia Pogoda.
18: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
17: Zygmunt Heizer
18: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest piątek, 8 dzień maja, 128 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Ida, Benedykt, Michał, Piotr, Stanisław, Stanisława, moja siostra. Wszystkiego dobrego, Stasia. I Wiktor.
17: Wszystkiego najlepszego też wszystkim solenizantom i jubilatom. Mamy w kalendarzu także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Mamy też Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i tak się składa, że wśród naszych słuchaczy kierowców zawodowych mamy, a szczególnie takiego właśnie słuchacza. Dzień dobry.
19: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy.
17: O, pan Stanisław często do nas dzwoni i dzieli się różnymi przemyśleniami, także pozdrawiamy, panie Stanisławie, pozdrawiamy też wszystkich kierowców zawodowych dzisiaj z okazji waszego święta. No i gramy. Majka Jeżowska. Od rana mam dobry humor. W Radiu Pogoda. 6 po 9.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, numer telefonu 22 444 4004 i dzwonią Państwo, dzwonią od samego rana.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pozdrawiamy ponownie z Norwegii. O. Pozdrawiamy prowadzącą parę, całe radio, wszystkich pracowników i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy Andrzej i Ola. Miłego dnia.
2: To po takich pozdrowieniach wypada powiedzieć tak.
0: Co tak?
2: No tak.
0: Jak?
2: Tak. To po norwesku. Dziękuję.
0: A,
2: więc
0: no widzisz.
2: Tak.
0: No to tak.
2: Tak.

0: Ech, przy takiej piosence poleżałoby się. Poleżałoby się na jakimś leżaczku.
1: No ale słońcu. Musisz znaleźć wolny leżaczek.
0: No, a nie ma?
1: No wiesz, jak jedziesz na wakacje all inclusive i o godzinie 8 rano jak człowiek idziesz na leżak, a wszystkie pozajmowane, bo wcześniej inni wstali.
0: No tak, to o tym za chwilę porozmawiamy.
1: Tak, więcej, zdecydowanie w Radiu Pogoda. Radio.

0: przejść. Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za, przepraszam, 9:27.
1: Czyli za 33 minuty 10.
0: No tak chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, do lata zostało 43 dni, wakacje coraz bliżej. Coraz więcej osób zastanawia się, planuje, dokąd wyjechać. Niektórzy już rezerwują, niektórzy wykupują między innymi miejsca w hotelach all inclusive. I wtedy fajnie sobie na leżaczku, przy basenie, poleżeć,
1: na leżaczku
0: się, odpocząć.
1: Wiesz, fajnie. Żeby sobie na leżaczku poleżeć, to trzeba wstać bladym świtem. Żeby sobie ten leżaczek zarezerwować. No takie obrazki chyba wiele osób widziało. Wszczasowicze zbiegają nad basen tuż w zasadzie po świcie, 5-6 rano, aby ręcznik położyć na leżaku i zaklepać sobie leżak na resztę dnia. Potem te osoby często wracają do pokoju, idą spać, potem na śniadanie i po kilku godzinach na tym leżaku się zjawiają. Strasznie to wkurzyło pewnego niemieckiego turystę, który wybrał się na grecką wyspę Kos. Hotel wybrał nieprzypadkowo, bo w ofercie biura podróży w folderze było napisane, że taka dzika forma rezerwacji leżaków jest w tym hotelu zabroniona. No ale na miejscu okazało się, że nikt sobie z tego zakazu nie robi, tak jak wszędzie, po prostu 5-6 rano już wszystkie leżaki porezerwowane. Po powrocie poszedł do sądu, pozwał biuro podróży, bo stwierdził, że go oszukało, skoro było napisane, no tak, że było inaczej, i sprawę wygrał. Dostał odszkodowanie.
0: Ale wiesz, niektóre hotele dość skutecznie z tym walczą, na przykład wywieszają taką informację, że po 30 minutach jeśli na leżaku jest ręcznik, to ten ręcznik będzie usunięty i usuwają. Jest to bardzo skuteczna metoda na walkę z tym, chociaż z drugiej strony pojawiają się nowe koncepcje rezerwowania sobie leżaczków, mianowicie zrzucanie ręczników przez okno. Tylko trzeba nieźle celować.
1: Ale jaką masz pewność, że trafisz w leżak?
0: No wiesz, próbować można.
1: Wiesz, jak trafisz w basen, no to jedyne miejsce, gdzie będziesz mógł potem spędzić cały dzień, to w wodzie.
0: No i może o to chodzi?
1: Właśnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 20, dobrze liczę, 24 minuty, godzina, dobrze brawo, liczę, 10. Jak tam plany na weekend, Zygmuncie? Będzie powtórka z grillowania?
1: Rowerek.
0: Rowerek.
1: Rowerek.
0: A, czyli spalamy kalorie po ubiegłym tygodniu. Pogoda będzie różna i to w sumie dobrze, bo tak, cały czas czekamy na, znaczy czekaliśmy w ostatnich dniach na deszcz, było upalnie i potwornie sucho, tego deszczu wciąż jest mało. I dobrze, że pada i padać chyba będzie jeszcze nawet jutro, ale w niedzielę ładniejsza pogoda, więcej słońca, więc
1: no widzisz,
0: popada, będzie słońce, można będzie fantastycznie wykorzystać weekend. Życzymy Państwu tego weekendu bardzo udanego.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 13 minut godzina 10, Piotr Sporakowski.
1: Na rowerze,
0: jak zwykle dojechał.
1: Na rowerze, oczywiście, że tak, bez kłopotów.
0: Jak się jechało?
1: Fantastycznie, trochę zimny wiaterek, ale poza tym bomba.
2: A ty masz opony na aurę mokrą czy na suchą?
0: Czy jeszcze na zimówkach jeździsz?
2: Bo mży w Warszawie, dlatego o to pytam, no, żeby było bezpiecznie.
1: Żeby nikogo nie obrazić, powiem, mam opony, to prawda.
0: A co w twoim programie dziś?
1: Troszeczkę podsumowań tygodnia będzie po 10:00 i będzie też oczywiście spotkanie z Wiktorem Niedzickim w ramach jego cyklu Technicznie Proste.
2: Jak co piątek. Aha.
1: Jak co piątek, dokładnie o 10:30 Wiktor przybliża nam, najczęściej przybliża nam polskich uczonych albo konstruktorów w służbie światowemu rozwojowi nauki.
0: Mhm. Zapraszamy Państwa, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
2: Zygmunt Heizer
0: i Michał Pierzchała.

0: Halo, Czesiula, słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi!
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr, teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Dzisiaj nasze spotkanie zacznie się zwierzeniami Ryśka w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego, a potem usłyszymy Wielki Łomot, czyli piosenkę o tym, jak mocno biło serce zakochanej piosenkarki Lulu. Ale najpierw mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
7: Wiadomości z Poznania.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok 13,5 roku więzienia dla Leszka G. Według śledczych mężczyzna 6 lat temu celowo doprowadził do czołowego zdarzenia pod Nowym Domyślem. Zginął kierowca drugiego auta, a pasażerka została ciężko ranna. Według prokuratury oskarżony świadczył.

0: Dom zjechał na przeciwległy pas. W Poznaniu po raz drugi odbędą się targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Przy okazji będzie można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
1: Cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe.
0: Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. A na Łazarzu przy ulicy Chłodnej powstał nowy park kieszonkowy. Teren zmieniono w zieloną przestrzeń z alejkami, ławkami i leżakami. Są tam nowe nasadzenia, ścieżki, oświetlenie i monitoring. Park czeka jeszcze na formalne otwarcie dla mieszkańców. Za godzinę powiem za to więcej o nowych autobusach, które dotarły do Poznania.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Pogoda w Poznaniu.
0: W Poznaniu dzisiaj możemy spodziewać się tego, że na niebie będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 13 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie, co będzie na nas dzisiaj pozytywnie wpływać. A jutro możemy spodziewać się ładniejszej pogody z nieco wyższą temperaturą. W niedzielę w dzień będzie to około 20 stopni.
2: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. Dzisiaj piątek, więc słuchając najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, zrobimy sobie taki mały remanent tygodnia, choć będą też akcenty jubileuszowe, jak rocznica urodzin Hanny Rek, czy aktualności, do których zaliczam nasze copiątkowe spotkania z Wiktorem Niedzickim w ramach cyklu Technicznie Proste. No tak, kolejne już niebawem. Wcześniej posłuchamy przebojów Ryszarda Rynkowskiego, Lulu i Mieczysława Wojnickiego, po czym wrócę do wczorajszych życzeń z dzisiejszej okazji.

0: Każdemu wolno kochać w interpretacji Mieczysława Wojnickiego w Radiu Pogoda. Wczoraj pytałem o Państwa zażyłość z bibliotekami i osobami, które w nich pracują, ale to dziś świętujemy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i pozdrawiam. Stała słuchaczka Waszego radia, Zborówca. A propos bibliotek, chciałam serdecznie podziękować Paniom bibliotekarkom z Biblioteki Publicznej w Kórniku, które oferują wspaniałe książki, są naprawdę bardzo zaangażowane. Można z nimi podyskutować o literaturze, o nowościach i życzyłabym wszystkim czytelnikom tak wspaniałych bibliotekarek.
0: Myślę, że pozdrawiam serdecznie i panią. Myślę, że takich osób w polskich bibliotekach nie brakuje. A moje zdanie potwierdzą inne państwa telefony, które pojawią się dzisiaj podczas naszego remanentowego spotkania. Natomiast za kilkanaście minut, spotykamy się z Wiktorem Niedzickim, za kilkanaście minut technicznie proste.

0: Esta. Tak jest.
1: Mamy piątek, więc Wiktor Niedzicki obok mnie. Dzień dobry. Wiktorze, z czym przychodzisz dzisiaj? Co to za niespodzianka, którą przygotowałeś?
2: Właściwie coś, o czym już wspominałem, no ale to tak wyglądało jak trochę fantazja. Przemysł kosmiczny.
1: To rzeczywiście brzmi jak fantazja.
2: Ale to nie jest fantazja. Naprawdę to jest polski przemysł kosmiczny, który już istnieje. A za chwilę o tym opowiem.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocham.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Została ostatnia reklama.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki dziś opowie nam wszystkim o przemyśle kosmicznym, który istnieje w Polsce.
2: Naprawdę istnieje. Niedawno byłem w planetarium Niebo Kopernika, czyli w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na ważnej imprezie. W obecności zaproszonych gości zainaugurowano program badań kosmicznych sieci badawczej Łukasiewicz. W ciągu 10 lat ma zostać zrealizowanych kilkadziesiąt projektów badawczych. Będą to platformy satelitarne, ale także technologie wynoszenia satelitów na orbitę oraz aparatura badawcza i oprzyrządowanie umieszczane w kosmosie. Start rakiety kosmicznej w Polsce? Tak, i to już za kilka lat. Kilka miesięcy temu opowiadałem właśnie o polskim przemyśle kosmicznym. Mówiłem o licznych firmach. To, co brzmiało jak fantazja, to już jest faktem. Liczba firm związanych z kosmosem rośnie bardzo szybko. Dodatkowym impulsem do tego wzrostu była zakończona misja IGNIS, czyli badania pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego prowadzone w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polski kosmonauta, jak wiadomo, przeprowadził 13 eksperymentów przygotowanych przez naszych naukowców. Jednym z sukcesów były udane testy polskiego komputera Leopardis. To urządzenie zostało zaprojektowane przez gliwicką firmę KP Labs. Pozwoliło ono na sprawdzenie algorytmów autonomicznej nawigacji oraz analizy parametrów gleby bezpośrednio na orbicie. Takie parametry mają duże znaczenie dla rolnictwa. Komputer analizował zawartość środków odżywczych w glebie i wilgoci. Taki komputer nie przypomina urządzenia, jakie mamy w domu. Niewielka kostka nie posiada ekranu ani klawiatury. Podłącza się ją bezpośrednio na przykład do kamer o różnych zakresach widma elektromagnetycznego. Najważniejsze, że komputer musi wytrzymać duże przeciążenia, promieniowanie kosmiczne, no i spełnić jeszcze wiele innych wymagań. Jednym z testów było trójwymiarowe mapowanie terenu, czyli coś, co wykonują na przykład łaziki marsjańskie lub księżycowe. A dlaczego działanie takiego komputera na orbicie jest ważne? Komputerów przecież tam nie brakuje. Otóż urządzenia na stacji kosmicznej wytwarzają ogromne ilości danych, a ich przesłanie na Ziemię stwarza spore problemy. No, przepustowość tej sieci nie jest taka duża. Przetwarzanie tych danych na orbicie powoduje, że odbiorca otrzymuje już gotowy wynik, a nie te ogromne strumienie informacji. Na przykład mówi to o suszy, o powodzi, o pożarze itd. Jeszcze więcej zastosowań znajdą takie komputery w przypadku misji marsjańskich. A w tym przypadku czas przesyłania danych jest jeszcze dłuższy, no i
1: obarczony błędami.
2: Wydajny. Tak jest. No warto zatem dbać o analizę tych danych na miejscu. A więc polski przemysł kosmiczny. Z pewnością usłyszymy o nim jeszcze nie raz. Ponoć już 600 firm w Polsce pracuje dla kosmosu.
1: To brzmi rzeczywiście zaskakująco, jak rozległy jest ten przemysł kosmiczny, a na pewno będzie tego więcej. Będzie też więcej wiadomości od Wiktora Niedzickiego w kolejnym odcinku cyklu Technicznie Proste w piątek około 10:30, a może nawet trochę wcześniej.
2: Jak zwykle.
0: Technicznie Prosta w Radiu Pogoda.

Przed tygodniem mniej więcej zaproponowałem, żebyśmy próbowali sobie wybrać słowo albo wyrażenie, które najczęściej słyszeliśmy albo widzieliśmy w ciągu ostatnich 7 dni. Wtedy zaproponowałem, żeby tym słowem był łatwogang. Wiadomo dlaczego. Nie co dzień przecież bije się rekordy Guinnessa w dobroczynności. Państwo nie zgłosili ani sprzeciwu, ani innych propozycji, ale dzisiaj ponawiam pytanie, które słowo lub kilka słów połączonych w jedną frazę można by ogłosić słowem tygodnia. Propozycję przyjmuję pod znanym Państwu numerem telefonu 22 444 4004.

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
1: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Reklama. Świat nie jest taki zły. Te słowa usłyszymy od Haliny Kunickiej, potem posłuchamy, jak Janusz Gniatkowski śpiewał Bolero. Wszystko razem nastąpi za parę minut, które poświęcimy wiadomościom Radia Pogoda.
7: Wiadomości z Poznania.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek dobre informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Pierwsze z 9 autobusów wodorowych mamy już w Poznaniu, mówi Maciej Szkudlarek z MPK.
11: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży.
10: Nowe autobusy zostały również wyposażone w systemy informacji pasażerskiej.

0: monitoring i klimatyzację. Przenosimy się do Opalenicy. Tam pewien 19-latek odpowie za serię przestępstw. Śledczy zarzucają mu rozbój na dziecku i kradzież telefonu, handel narkotykami oraz oszustwa internetowe. Miał on też wyłudzić pieniądze przez fałszywe kredyty ratalne. Grozi mu do 20 lat więzienia. A na koniec jeszcze przypominamy, że dzisiaj o 20.30 Lech Poznań gra mecze z Arką Gdynia na stadionie przy Bułgarskiej. Na wydarzenie najlepiej dojechać komunikacją miejską, zwłaszcza tramwajami. Pamiętajcie, że parking przy stadionie będzie zamknięty. Szczegółowe zmiany znajdziecie na stronie ZTM i samego klubu. Za godzinę wspomnę za to o niecodziennej próbie oszustwa.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
0: Chmury na przemian ze słońcem, wciąż też możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Poznaniu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 13 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to ma się zrobić nieco ładniej, temperatura też pójdzie w górę. W niedzielę na termometrach w dzień zobaczymy maksymalnie około 20 stopni i do końca tygodnia już raczej nie powinno padać.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu sporo powodów do świętowania. Dzień Zwycięstwa, Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, setne urodziny Sir Davida Attenborough, święto zawodowych kierowców oraz bibliotekarzy i bibliotek, do czego wrócimy jeszcze przed południem. Wcześniej, już za parę minut, będziemy wspominać Rickiego Nelsona w rocznicę jego urodzin. No a za około pół godziny na Państwa prośbę usłyszymy jedną z piosenek, które rzadziej pojawiają się na antenie Radia Pogoda. Teraz posłuchajmy przebojów Haliny Kunickiej, Janusza Gniatkowskiego i Ireny Jarockiej z Marianem Zacharewiczem.

Irena Jarocka i Marian Zacharewicz. Kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów. Oprócz wszystkich innych rocznic i powodów do świętowania, dzisiaj mija 86. rocznica urodzin Rickiego Nelsona, jednego z pierwszych idoli nastolatków, którego sława trwała dłużej niż tylko jeden sezon. Ricky zaczął występować w radiu, a potem w telewizji, kiedy miał 8 lat. A kiedy miał ich 17, rozpoczął swoją karierę muzyczną. Nagrał wtedy w marcu 57 roku kilka piosenek, między innymi swój pierwszy przebój Teenager's Dream.

Ricky Nelson był uzdolnionym muzycznie młodzieńcem, grał na klarnecie i perkusji. W wywiadach mówił potem, że aby śpiewać rock and rolla, nauczył się podstawowych chwytów na gitarze, a wokalnie naśladował swoich idoli spod znaku Sun Records, szczególnie Carla Perkinsa. Całkiem twórczo naśladował, warto dodać.

Piosenka Poor Little Fool była jedną z 54 utworów, które Ricky Nelson umieścił na amerykańskich listach przebojów, a jednym z największych przebojów stała się piosenka Traveling Man.

Po drugiej stronie tego samego singla była piosenka, którą do dziś najczęściej słychać w rozgłośniach radiowych całego świata i jej właśnie posłuchamy, ciepło wspominając przeboje Rickiego Nelsona i jego samego, także w filmach, w 86. rocznicę jego urodzin.

0: Wczoraj Państwo dzwonili do Radia Pogoda na temat bibliotek i bibliotekarzy, ale to dziś jest ich święto, dlatego wracamy do nich w tym wydaniu Remanentu Tygodnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A propos bibliotekarzy, którym dziś składam życzenia. Taka ciekawostka, że kto pracował w ubezpieczeniach na życie, ten wie, że bibliotekarz ma najniższy współczynnik składki. Czyli najmniej prawdopodobne jest, że zginie na stanowisku pracy i chyba jest to prawda, tak? Dziękuję.
0: To ja dziękuję. Najniższy współczynnik składki, powiada pan. Czyli to jest jeden z najbezpieczniejszych zawodów świata. To pewnie dlatego, albo dlatego też, że bibliotekarze zawsze tak uprzejmie proszą o ciszę.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Została ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Raz w tygodniu, najczęściej w piątek przed południem, spełniam jedną prośbę muzyczną Państwa. Z reguły dotyczy to piosenek, które rzadziej słychać na antenie Radia Pogoda. Zawsze mnie cieszy, że mogę odkurzyć jeden z utworów, o którym pamiętają, no, coraz bardziej nieliczni.
1: Panie Piotrze, była kiedyś taka piosenka Marżolena. Słowa były mniej więcej: Marżolena dziewczyna ma, gdyś piękniejsza jest niż róży kwiat. Marżolenę przysięgnij mi, gdy wrócę z wojska, musisz moją być. To był refren. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Chodzi panu o piosenkę Francisa Lemarque pod tytułem Marżolenę. Tę piosenkę z polskim tekstem Niny Pilichowskiej miały w swoim repertuarze przynajmniej dwie polskie piosenkarki: Marta Mirska i Wiesława Drojecka, której właśnie teraz posłuchamy w Radiu Pogoda.
2: Nad miastem mrok.

0: 22 444 4004. Państwo dzwonią do Radia Pogoda w różnych sprawach, między innymi w sprawie koncertu Drupiego we Wrocławiu.
1: Mówi Krystyna z Wrocławia. Reklamujecie Państwo koncert Drupiego w hali Orion. Pomyłka. To jest hala Orbita.
0: Absolutnie nie ma pomyłki, pani Krystyno. Hala Orbita mieści się przy ulicy Wejherowskiej, tuż obok wewnętrznej obwodnicy Wrocławia. To nie tam. Natomiast hala Orion, gdzie zgodnie z zapowiedziami 23 maja wystąpi Drupi i będą tam słuchacze Radia Pogoda na tym koncercie, bo dostawali od nas zaproszenia w szybkiej piątce w tym tygodniu. Ta hala Orion, jeszcze raz powtarzam, mieści się przy ulicy Rakietowej, nieopodal lotniska i obwodnicy zewnętrznej, autostradowej Wrocławia.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Została ostatnia reklama.

Radio Pogoda 103,4 FM.

0: plecików Kaufland Kartę Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
9: Reklama.
10: Słońce Jamajki grupy Goombay Dance Band zaświeci za chwilę tym, którym słońca dziś może brakować, a potem usłyszymy Jana Wojdaka z Wawelami śpiewających o domu, który czeka. Teraz natomiast mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
7: Wiadomości z Poznania.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Strażacy z Wielkopolski pomagali w walce z pożarem Puszczy Solskiej. W skład 14-osobowej grupy weszli strażacy ze Słupcy, Turkuczy, Środy Wielkopolskiej. Do działań skierowano moduł wyszkolony do gaszenia pożarów lasów w trudnym terenie. A pogoda w kolejnych dniach może sprzyjać gaszeniu występujących pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
11: Z powodu suszy każdy deszcz jest teraz na wagę złota. Jeszcze jedna informacja. Policjanci z Poznania wykryli próbę wyłudzenia odszkodowania na rzekomo skradziony samochód. Właściciel zniknięcie pojazdu zgłosił w lutym. Okazało się, że kradzież upozorowano, a auto ukryto w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut oszustwa i próby wyłudzenia odszkodowania.
7: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
13: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Pogoda w Poznaniu.
11: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Wciąż

0: Też możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 13 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie, co będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest ładniejsza aura z nieco wyższą temperaturą. Podobnie i jeszcze cieplej ma być także w niedzielę.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Do początku potańcówki z Radiem Pogoda zostało jeszcze 6 godzin, a część tego czasu zajmie nam cotygodniowy remanent. Dzisiaj między innymi staramy się wybrać słowo lub wyrażenie tygodnia. To najczęściej słyszane albo takie, które najtrafniej opisuje niedawne lub trwające jeszcze wydarzenia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Moim zdaniem słowem tego tygodnia, który mija, na pewno będzie słowo matura. Halinka ze Wschowy, pozdrawiam serdecznie.
3: Wzajemnie pozdrawiam pani Halinko. Czy państwo też najczęściej w tym tygodniu słyszeli o maturze? Czekam na państwa propozycje, a do maturalnych wspomnień wrócę niebawem. Za kilka minut natomiast będziemy wspominać Hannę Rek. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

W radiu pogoda zrobiło się jak w serenadzie dzięki najpiękniejszej melodii Haliny Kowalewskiej i pozostajemy w kręgu pięknych piosenek, bo będziemy wspominać Hannę Rek, której słuchaczom Radia Pogoda nie trzeba jakoś specjalnie mocno przypominać, ale warto przypomnieć, że studiowała farmację, zanim zaczęła śpiewać i to właśnie na studiach okazało się, że jej żywiołem jest scena kabaretowa, teatralna, muzyczna wreszcie. Drugie miejsce w konkursie piosenki Polskiego Radia w 1957 roku tylko to potwierdziło. W każdym razie od tamtej pory Hanna Rek zaczęła regularnie występować i nagrywać.

0: Jak tam ładnie ten akordeon chodzi, proszę siadać normalnie. Z tą piosenką rozpoczyna się pierwsza płyta Hanny Rek, zawierająca 4 utwory. Jeszcze 2 takie nagrała w latach 60. Wiele piosenek nagrała dla Polskiego Radia albo za granicą, gdzie występowała ze swoim mężem Bogusławem Wyrobkiem. Jestem pewien, że Państwo wiedzą, kto to taki. A występowała od 64 roku za granicą. Te piosenki zostały wydane na płytach dopiero w latach 90. i później, a tam między innymi...
1: Jesteś cza-cza czarująca, masz oczy cza-cza czarne miła. Jak blędny chodzę od miesiąca, boś mnie o cza-cza-cza-cza mi urodzi.
0: Jesteś cza-cza czarująca albo nie chcę kochać.
1: Nie chcę kochać.

0: tak też.
1: To piękna piosenka i pięknie zaaranżowana. Dzisiaj mija 89. rocznica urodzin Hanny Rek i z tej okazji usłyszymy jedną z najbardziej znanych jej piosenek, a zarazem jedną z moich ulubionych. Ja mam szczęście do wszystkiego.

0: środę minęła 137. rocznica otwarcia wieży Eiffla dla zwiedzających i przy tej okazji Państwo wspominali tamtejsze kolejki do kas, ale pojawił się też taki telefon.
1: Witam serdecznie Panie Piotrze. Od lat temu, będąc u mojego syna w Berlinie, zrobiłem taką miłą niespodziankę. Nie Pan nie uwierzy, pierwszy dzień świąt, Wielkanocny, w tamtym czasie, czyli w 1924 roku, pod wieżą Eiffla, było nasze śniadanie wielkanocne. I tą sytuacją chciałem się z Państwem podzielić, jednocześnie podkreślić, że będzie to przeze mnie zapamiętane do końca życia.
0: No pewnie.
1: Pozdrawiam całą redakcję Radia Pogody, bo nie ukrywam, słucham w czasie pracy, kiedy tylko jest taka okazja. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i wszystkiego dobrego nawzajem. Święta pod wieżą Eiffla. Ale wielkanocne święto oczywiście. No tak, do świąt już nie będziemy wracać, za to będziemy wracać do tematów maturalnych za chwileczkę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. W poniedziałek i wtorek zajmowały nas matury, oczywiście w trochę inny sposób niż tegorocznych abiturientów. Między innymi wspominaliśmy egzaminy, które zostały w pamięci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do matury. W roku 1975 zdawałem ją, czyli 51 lat temu, i jako przedmiot dodatkowy miałem geografię gospodarczą Polski. To był zespół szkół górniczo-gazowniczych. Jako że dyrektor szkoły nie bardzo chciał powołać komisję dla 3 uczni, zrobił wszystko, żebyśmy tego egzaminu raczej nie wybierali. No, uparłem się, więc było nas 3, 2 pierwszych oblało. Przyszła kolej na mnie i było takie pytanie, w zasadzie 3 pytania, które wylosowałem. Pierwsze z nich brzmiało: liczba ludności w Polsce, jej rozmieszczenie, więc odpowiedziałem, że Polska liczy 34 miliony ludzi. Dyrektor mówi: błąd. Rocznik statystyczny podaje 33 500, a ja mówię, że wczoraj akurat nie w dzienniku telewizyjnym podawano, że urodził się 34-milionowy obywatel i jest to dziewczynka. Wyciągnął z torby gazetę, popatrzył, rzeczywiście na pierwszej stronie była taka informacja. Mówi: piątka, z reszty pytań jesteś zwolniony. I to taki miły akcent, który pamiętam od 50 lat. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Jerzy. Proszę bardzo, od razu propedeutyka wiedzy o społeczeństwie była na maturze, bo przecież śledzenie mediów, jak telewizja i gazety, to część tego właśnie przedmiotu. Myślę, że jeszcze wrócimy do tych egzaminacyjnych wspomnień. Teraz zatańczymy walca w rytmie piosenki Mieczysława Foga.
2: W starych nutach babuni walc przechodzi.

0: Marylą Rodowicz zbieraliśmy do łezki łezkę. Teraz jeszcze na chwilkę przedostatnią. Dzisiaj wracamy do Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy. Dzień dobry.
1: Mira z Czerwonaka. Pozdrawiam panie bibliotekarki, panów bibliotekarzy i życzę pięknych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł, swoje siły.
0: Cudowne pozdrowienia pani Miro. Do dzisiejszego święta bibliotekarzy wrócimy jeszcze po 13 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie.
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.

0: Warszawa jest smutna bez ciebie, Jacka Lecha i Azzurro Adriano Celentano. Dwie melancholijne piosenki przed nami, chociaż ta włoska w nieco weselszej tonacji. Mam wrażenie, obie usłyszymy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
3: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
4: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
3: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14:00.
1: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia, tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef

0: pan Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Oczywiście to rekomendacja, decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
0: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
2: Pogoda.
0: Sporo dziś chmur i przelotne opady deszczu wszędzie, a na krańcach południowych możliwe burze, natomiast na wschodzie opady deszczu bardzo intensywne. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich od 18 do 20.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. Przez nasz remanent tygodnia dziś przewijają się biblioteki i bibliotekarze, którzy dzisiaj mają swoje święto, więc wrócimy do nich jeszcze za chwilkę, a za około pół godziny poznamy sposób, w jaki można było zdawać egzamin z przedmiotu materiały budowlane. Wszystko się wyjaśni, naprawdę. A teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii Jacka Lecha i Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano w Radiu Pogoda. Wczoraj i dzisiaj Państwo mówili o swoich bliskich związkach z bibliotekami i uznaniu dla pracy bibliotekarzy. Teraz pora na drugą stronę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja byłam bibliotekarką ponad 30 lat w bibliotekach publicznych, potem w szkole. Mhm. Najpiękniejszy czas w moim życiu to praca w bibliotece.
0: Tak, myślałam.
1: Naprawdę to były lata spokojne, miłe, serdeczne, z ludźmi, z wielkimi ludźmi, pisarzami, z ludźmi takimi, którzy dużo mogli nam jeszcze pomóc w naszej pracy. Bardzo serdecznie pozdrawiam całe Radio Pogoda, słuchaczka, była bibliotekarka z Poznania.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom Radia Pogoda.
0: Dzień dobry.
2: Chciałam podziękować za te ciepłe słowa pod adresem bibliotek i bibliotekarzy. Jestem bibliotekarką już emerytowaną, ale to był mój ukochany zawód i zawsze go wspominam z takim majestatycznym uczuciem. Pozdrawiam serdecznie, przekazuję serdeczności z sanatorium ze Szczawnicy Zdrój, gdzie teraz przebywam. Życzę dobrego czasu. Irena z Poznania.
0: Obie panie bibliotekarki oraz wszystkie panie bibliotekarki i panów bibliotekarzy serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia oraz pogody ducha.

0: No to może teraz jest ta właściwa chwila, żeby zaprosić Państwa do słuchania jutrzejszego wydania programu Świnki 3, w którym oprócz zagadki inspektora Oko i rozmowy z tajemniczym gościem oraz wielu innych wesołych wydarzeń, można się spodziewać poezji najwyższej próby spod znaku limeryków. Początek w ubiegłą sobotę zaproponował Wojciech Pijanowski.
1: Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery.
0: No i oczywiście też spróbowałem swoich sił przy układaniu limeryka i wyszedł mi taki. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Tam i z powrotem, a zaraz potem siadała na cztery litery. To mówiłem ja, piątkowy magazynier radiowy, a te najlepsze spośród Państwa limeryków wydeklamują jutro Włodzimierz Ziętarski, Krzysztof Szewczyk i Wojciech Pijanowski w programie Świnki 3. Jutro między 14 a 16 w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pola Zielonej, Józef Ledecki oraz Luxemburg Combo. Tytuł tej piosenki przypomniał mi taki zwrot oznaczający najoględniej mówiąc podziękowanie komuś za dalszą pracę. To brzmi tak: wysłać kogoś na zieloną trawkę. A teraz będzie o tym, jak nie dać się wysłać na zieloną trawkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi babcia Basia z Wrocławia. Poszłam po maturze do takiego dwupółrocznego studium architektury. No i między innymi był przedmiot materiały budowlane i miałam mieć następnego dnia egzamin, ale beztrosko sobie poszłam na prywatkę. Poszłam na ten egzamin kompletnie nic nie wiedząc. Jak mijałam się z koleżanką, która wychodziła z pokoju, to zapytałam, o co ją pytali. Między innymi była tarcica obrzynana. Zapytałam, co to jest i czym to się je. Ona mi tam powiedziała wymiary, najprzeróżniejsze detale, no ale ile można przekazać, jak się mijamy w drzwiach. Wchodzę na salę, wyciągam karteczkę, patrzę, drugie tarcice obrzynana. Dwóch pozostałych oczywiście nie wiedziałam. Więc pytam, czy kolejność odpowiedzi jest istotna. Nie. No to ja mówię, że opowiadam o tej tarcicy obrzynanej. No i szybciutko, zanim zapomnę, te wszystkie detale wyklepałam i umilkłam. Pan oderwał wzrok od okna i mówi, no słucham. Jakie pani ma drugie pytanie? Ja mówię, że drugie to jest ta tarcica obrzynana. No to proszę. Ja się zorientowałam, że on mnie kompletnie nie słuchał. No i o tej tarcicy już wtedy epicko opowiedziałam, no i zamilkłam. Pan mówi, no a trzecie? Ja mówię, na trzecie z ubolewaniem niestety nie umiem odpowiedzieć. No to będzie niestety tylko trójka. Mówię, no szkoda, trudno. Tak zdałam egzamin z materiałów budowlanych.
0: No proszę, gratuluję. I należałoby życzyć tegorocznym maturzystom, żeby mieli podobne szczęście na egzaminach ustnych, jeśli wylosowane pytania im nie podejdą, choćby miało chodzić o tarcicę obrzynaną.

0: Jest Sir I Can Boogie, to oczywiście zapowiedź po tańcówki, która rozpocznie się o 18 w Radiu Pogoda, więc jeszcze jest czas, żeby wszystko wymyślić, z kim się bawić, gdzie się bawić i co świętować. Swoją drogą, chyba dziś będę obchodzić setne urodziny Sir Davida Attenborough, bo uwielbiam jego programy i sposób, w jaki je prowadzi. A ten czas do potańcówki spędzą Państwo w towarzystwie najpiękniejszych melodii i Kuby Kalety, który zadba o Państwa pogodny humor dziś od 14. Jeszcze tylko powiem, że słowem tygodnia zostaje matura, którą zaproponowała słuchaczka pani Halinka. No i teraz już życzę Państwu udanego weekendu, zapraszając do Radia Pogoda w poniedziałek od 10.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
21: Została ostatnia reklama.
22: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
23: I to razem
24: przyjemnie spędzić czas.
23: Ale pachnie.
22: Spróbować czekolady.
24: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
23: O, wow!
22: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Reklama.

0: A jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
2: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne piątkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy jednej z nich z optymistycznym przesłaniem i w wykonaniu Heleny Majdaniec. Ale wcześniej wiadomości.
11: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
12: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
11: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na banki, wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinsich w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinsich zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
13: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
11: Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
14: Mariusz Morawski, czyli

0: Rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
1: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu, niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
0: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
2: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
3: Pogoda.
2: Spore zachmurzenie dziś w kraju, przejaśnienia głównie na południu Polski, ale wszędzie dziś pada przelotnie, a na krańcach południowych możliwe są jeszcze burze. Natomiast najmocniejsze opady deszczu dziś na wschodzie Polski. Temperatura spadła, ale wciąż jest umiarkowanie ciepło od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na ogół, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
4: Dzień dobry, przed nami oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego wysłuchania, a my już za chwilę zajrzymy do kalendarza i przybliżymy sylwetkę pewnego wokalisty, który co ciekawe zadebiutował, ale na antenie radiowej, tylko że nie jako wokalista, a jako aktor. W wieku zaledwie 8 lat zaliczył swój aktorski debiut w serialu komediowym. O kim mowa i cóż to był za serial? O tym już za chwilę, a tymczasem słuchamy Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych w Radiu Pogoda.

Chyba wszyscy mamy takie melodie, których możemy słuchać na okrągło i ta jest jedną z takich w moim prywatnym rankingu. Marek Grechuta w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 14. Zajrzymy do kalendarza, a to dlatego, że dzisiaj przypada 86. rocznica urodzin Rickiego Nelsona, czyli amerykańskiego aktora, piosenkarza i gitarzysty, który tworzył piosenki i wykonywał je w takich gatunkach jak pop, rock and roll i country. Ricky Nelson był jednym z pierwszych wykonawców rock and rollowych, którzy nie zostali gwiazdą jednego sezonu, co było wówczas częste, a wypracowali sobie wieloletnią popularność. Ricky Nelson wychował się w rodzinie mocno związanej z branżą rozrywkową. Jego mama była aktorką, a tata aktorem, scenarzystą i muzykiem. Prowadzili wspólnie państwo Nelsonowie radiowy serial komediowy Here Come the Nelsons i to właśnie w tym serialu radiowym Ricky zaliczył swój aktorski debiut. W radiowym eterze zadebiutował w wieku zaledwie 8 lat, a jeśli chodzi o jego dokonania muzyczne, to pozostawił po sobie 25 albumów studyjnych, na których znajdziemy takie przeboje jak Traveling Man, Poor Little Fool czy Hello Mary Lou, Goodbye Heart. I Ricky Nelson wystąpił także w filmach Rio Bravo, Okręt Głupców oraz Love and Kisses, a także w serialach Ulice San Francisco i Statek Miłości. No dobrze, to my w takim razie posłuchamy jednego z tych przebojów, który pozostawił po sobie Ricky Nelson i to jest piosenka, w której usłyszymy również Dina Martina. Nosi ona tytuł My Rifle, My Pony and Me i pochodzi ona z singla, który miał swoją premierę w 1959 roku. Dean Martin i Ricky Nelson już teraz w Radiu Pogoda.

0: A to najpiękniejsze melodie w takim bluesrockowym klimacie. Breakout w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 14. A już za moment przypomnimy sylwetkę, no człowiek, przypomnimy, myślę, że nawet nie trzeba jej specjalnie przypominać, bo to jest człowiek, który pomimo okrągłych urodzin, które dzisiaj obchodzi, jest cały czas bardzo aktywny zawodowo. I to jest, wiem również, człowiek, który cieszy się ogromną sympatią słuchaczy Radia Pogoda. O kim mowa? O tym już za chwilę, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

Hanna Banaszak i Janis Biński udowodnili, że pięknie potrafią śpiewać nie tylko po polsku. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie nam towarzyszą przez cały dzień. Jest godzina 14:26. Zaglądam po raz kolejny do kalendarza i o dzisiejszej rocznicy przypomniała nam wczoraj nasza słuchaczka, pani Krystyna z Poznania. I to właśnie w związku z tym warto powiedzieć głośno, że dzisiaj dokładnie setne urodziny obchodzi David Attenborough, czyli brytyjski biolog, popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator i podróżnik. Od ponad 70 lat jest związany z telewizją BBC, dla której stworzył cykl filmów przyrodniczych ukazujących nieznane wcześniej fakty z życia zwierząt i roślin. W 1985 roku David Attenborough za swoją działalność naukową otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Na jego cześć zostały też nazwane jeden z gatunków ryb pancernych oraz gatunek dzbanecznika, czyli takiej egzotycznej rośliny mięsożernej. I co ciekawe, David Attenborough, czy raczej Sir David Attenborough, w 2020 roku założył konto na Instagramie i w zaledwie 4 godziny i 44 minuty uzyskał pierwszy 1 000 000 obserwatorów. 4 dni później obserwowało go już prawie 4,5 miliona osób, a ja sprawdziłem przed chwilą, że obecnie Sir David Attenborough ma prawie 5,5 miliona obserwatorów na Instagramie. No, jest to naprawdę spore osiągnięcie. I kolejnym osiągnięciem jest to, że dzisiejszy jubilat jest cały czas aktywny zawodowo. Tylko w tym roku ma się ukazać aż 6 programów przyrodniczych z jego udziałem. Zacząłem liczyć, ile filmów i seriali przyrodniczych powstało z udziałem Davida Attenborough. Natomiast przyznam Państwu, że ja się pogubiłem już gdzieś w okolicach 50. My w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Piotr Frączewski.

pracę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Myśli je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myśli je
1: Wedle moich informacji Radio Pogoda to jest jedyna stacja w polskim eterze, w której możemy usłyszeć właśnie takie niezapomniane, najpiękniejsze melodie. To Wiesława Drojecka, a my już za chwilę posłuchamy sobie wielkiego przeboju Haliny Kunickiej, który to jest tak naprawdę coverem z repertuaru Sandy Show. Sandy Show wygrała z tą piosenką festiwal Eurowizja. A niedługo później, dosłownie kilka miesięcy później, Halina Kunicka nagrała swoją polską wersję tego właśnie utworu i ta piosenka trafiła na płytę Panienki z Bardzo Dobrych Domów, wydaną w roku 1967. Już za chwilę Halina Kunicka w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przyszło.

Łamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: i wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Reklama.
9: Tu Kuba Kaleta. Po 15 posłuchamy niezapomnianego przeboju Ireny Jarockiej. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
10: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania od poniedziałku, ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
12: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
10: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty, choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny. Do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
13: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
14: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
13: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
15: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
13: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
10: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe, przymrozki nawet do minus 4 stopni.

0: a na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3, Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.
1: Co jest grane w Poznaniu?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Kinoteatru Apollo. Możecie się tam wybrać na komedię O mało co. To opowieść o małżeństwie, w którym od dawna się nie układa, ale nikt nie chce się do tego przyznać. W rolach głównych zobaczycie Annę Muchę i Michała Siderskiego. Start 15 maja o 20.30. A 4 czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele. Dużo będzie się działo na Placu Wolności i na Starym Rynku. W programie są koncerty, warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal Cały Poznań Ukulele potrwa od 4 do 7 czerwca. Na koniec jeszcze sport. Słynny bieg Wings for Life odbędzie się już w tę niedzielę. W naszym mieście Adam Małysz będzie ścigać biegaczy, a ci, których wyprzedzi, zakończą zmagania. Początek wydarzenia w niedzielę o 13 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
0: Dziś w całym kraju sporo chmur, trochę więcej przejaśnień na południu Polski, ale tam jeszcze dziś możliwe są burze. Na wschodzie natomiast intensywne opady deszczu. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na ogół, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
3: Przed nami oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii, których będziemy wspólnie słuchać już za moment. W naszym studiu pojawi się Halina Frąckowiak, ale wcześniej posłuchamy wielkiego przeboju Ireny Jarockiej w Radiu Pogoda.

gdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: piękny głos Mieczysław Fok w Radiu Pogoda, 9 minut po godzinie 15 i zgodnie z moją obietnicą, w naszym studiu jest już Monika Tarka, a wraz z nią Halina Frąckowiak.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Pani Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda. Pani Halino, już wszyscy tak się przyzwyczailiśmy i my tutaj w radio i podejrzewam, że słuchacze, do tego, że pani codziennie jest tutaj u nas, opowiada o najpiękniejszych melodiach, a dzisiaj witam panią w tym cyklu, zaznaczam, po raz ostatni. Tak jak zresztą mówiłyśmy, prawda? Coś się kończy, coś się zaczyna, ale ja chciałabym, dziękując pani za te piękne opowieści, którymi się pani z nami podzieliła, za tą cząstkę z pani życia i zawodowego, ale też i prywatnego, którym się pani dzieliła przez te tygodnie, chciałabym wręczyć pani legitymację naszego skromnego klubu pogodnych ludzi, do którego należą słuchacze Radia Pogoda.
3: A cudownie.
2: I naszą radiopogodową przypinkę. Taki ważny moment, że ręce mi się trochę trzęsą. I proszę państwa, w ten sposób pani Halina została oficjalną członkinią klubu pogodnych ludzi.
3: No cudownie.
2: Witamy w klubie, pani Halino.
3: No i popatrzmy, przecież Radio Pogoda, a nie myślałam w taki sposób, teraz jak rozmawiamy, jakież to jest ważne, klub pogodnych ludzi, Radio Pogoda. Jakie to jest wspaniałe radio.
2: A za chwilę, proszę państwa, oczywiście kolejna najpiękniejsza melodia pani Haliny w Radio Pogoda.
0: Ale jeszcze przed kolejnym spotkaniem z panią Haliną Frąckowiak będziemy słuchali najpiękniejszych melodii, bo tych mamy trochę w zanadrzu. Już teraz, prosto z połowy lat 50. The Platters w Radiu Pogoda.

0: No to jest piosenka, która jak dla mnie, no wręcz czuję się w niej taką wakacyjną atmosferę. Eleni w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 15, a już za chwilę kolejne spotkanie na naszej antenie z Haliną Frąckowiak, która opowie Monice Tarce o kolejnym bardzo istotnym dla niej utworze. I to będzie piosenka, która może z powodzeniem zostać takim nieformalnym hymnem, albo formalnym hymnem Klubu Pogodnych Ludzi. I to będzie też piosenka, która powstała po wypadku samochodowym. O który utwór chodzi, o tym już za moment w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Mamo, one latają wszędzie.
14: I mogą usiąść nawet na tobie.
15: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: To jest jedna z moich ulubionych piosenek, jeśli chodzi właśnie o tego klasycznego rock'n'rolla. Del Shannon w Radiu Pogoda. Za dwie minuty będzie 15:30, więc jak zwykle o tej porze czas na kolejne spotkanie z Haliną Frąckowiak, z którą rozmawia Monika Tarka.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Wracamy oczywiście do spotkania z Haliną Frąckowiak. Ostatnia piosenka w tym cyklu, czyli najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowej, chociaż ja przypominam cały czas słuchaczom, że mogą tego Państwo posłuchać na naszej stronie internetowej, mogą Państwo to zobaczyć, te nasze spotkania i na Facebooku, i na Instagramie, więc one cały czas tam żyją swoim życiem. Ale jaką piosenkę na koniec Pani wybrała?
3: Bycie w klubie pogodnych ludzi zobowiązuje. A więc w takim razie chyba najlepszym utworem będzie Nie bój się żyć. Nie bój się żyć to piosenka, która jest wciąż aktualna. Ja, co prawda, została dla mnie napisana przez Marka Stefankiewicza, Grażynkę Orlińską, właśnie po tym wypadku samochodowym. Śpiewamy w Opolu. Co prawda ja pamiętam, jak wchodziłam tam na scenę, to jak gejsza szłam tak tymi nogami posuwając, ale już chodziłam. Dzisiaj, w obecnych czasach, również nie bójmy się żyć, bo nie zawsze jest tak, że to, co widzimy tego dnia, jest dla nas jakieś zagrażające, następnego dnia jest kontynuacją tego samego poprzedniego. Nie, nie bój się żyć. Wierzmy, że dobro jest i wierzmy w to dobro.
2: Jakie to piękne przesłanie na koniec. Pani Halino, nie dziwię się, że ten utwór akurat Pani wybrała. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
3: To ja dziękuję.
2: Do te spotkania, do opowieści.
3: I Państwu dziękuję, którzy słuchają i może się będziemy spotykali gdzieś, to proszę podejść do mnie i powiedzieć: o, słuchałam Pani.
2: Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: To Maria Koterska, najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Słuchamy ich przez całe to piątkowe popołudnie. Za 22 minuty będzie godzina 16, a już za chwilę posłuchamy z jednej strony jednego z największych przebojów zespołu Trzy Korony, czyli zespołu założonego przez Krzysztofa Klęczona po odejściu z Czerwonych Gitar. Z drugiej strony to będzie też taka pozycja obowiązkowa w każdym żeglarskim śpiewniku, a z trzeciej strony to będzie po prostu niesamowita piosenka, do której ja uwielbiam wracać. I już za chwilę z przyjemnością będę jej słuchać naprawdę głośno w studiu i Państwa również do tego zachęcam. Już za moment. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
9: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
17: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne.

0: plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Reklama.
6: Tu Kuba Kaleta. Po 16 posłuchamy świetnego rock'n'rollowego szlagieru w wykonaniu Pola Anki. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
7: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy?
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
9: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
10: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
11: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
7: Pożar w Puszczy Narostoczu wybuchł we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Fico jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
12: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
13: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
12: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
7: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
8: Co jest grane w Poznaniu?
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od propozycji Kinoteatru Apollo. A chodzi o sztukę Artura Barcisia Porwanie. To komedia o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów. Jak dalej potoczą się jego losy, będziecie mogli to sprawdzić 22 maja o 17.30. Z kolei w Centrum Kultury Zamek trwa ekspozycja Algorytmy Iluzji.

0: Przedstawia ona rozważania na temat sztucznej inteligencji. Twórcy ukazali ją jako zjawisko kulturowe, społeczne i polityczne. Wystawę będzie można oglądać do 12 lipca. Na koniec przypominamy, że 16 maja z kolei czeka na nas Noc Muzeów. Co roku tysiące poznaniaków i turystów wyruszają w miasto, by odkrywać sztukę, historię i naukę w sposób, który na co dzień jest niedostępny. W akcji weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
2: Do końca dnia duże zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze. Temperatura od 8 do 20 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, ale przeważnie około 15.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
4: I przed nami oczywiście kolejna solidna porcja najpiękniejszych melodii. Już za moment zajrzymy do kalendarza i przybliżymy pewną artystkę, która w ciągu takiego szczytowego okresu swojej kariery, co ciekawe, nie wydała żadnego solowego albumu długo grającego. O kim mowa? O tym już za moment, ale wcześniej słuchamy rock'n'rollowego, takiego klasycznego szlagieru Paul Anka, już teraz w Radiu Pogoda.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

Taki trochę westernowy klimat, w który wprowadził nas Gang Marcela w Radiu Pogoda. 11 minut po 16, a ja tymczasem zaglądam do kalendarza i dzisiaj przypada rocznica urodzin Hanny Rek. 91 lub 89. Skąd te rozbieżności? Ano stąd, że różne źródła podają dwa różne lata urodzin. Dzień i miesiąc, ten sam, 8 maja, ale w zależności od źródeł to jest albo ten, albo inny rok. Hanna Rek była piosenkarką, która nagrała chociażby takie przeboje jak Augustowskie noce, Gdy mi ciebie zabraknie, czy Złoty pierścionek. Jej solowa dyskografia obejmuje 3 mini-albumy, 5 składanek oraz 2 single i co ciekawe w latach 50. i 60., czyli wtedy, kiedy Hanna Rek była najbardziej aktywna na estradzie, no nie wydała żadnego solowego, długogrającego albumu studyjnego. Jej utwory ukazywały się na mini-albumach, na singlach, na 10-calowych składankach oraz na płytach szelakowych. No i żeby zebrać cały ten dorobek na nośnikach Hanny Rek, to na pewno trzeba włożyć niemało wysiłku, ale na szczęście my w Radiu Pogoda regularnie wracamy do tych największych przebojów tej artystki i już teraz słuchamy piosenki, która oryginalnie znalazła się na epce, na mini albumie Augustowskie noce, wydanej w 1964 roku, a ta piosenka, o której mówię, nosi tytuł Szczęście i już teraz słuchamy jej w Radiu Pogoda.

0: te piosenki po francusku, no mają w sobie ten taki czar, tę taką magię nieuchwytną. W Radiu Pogoda słuchamy właśnie najpiękniejszych melodii, no żeby to piątkowe popołudnie było jeszcze przyjemniejsze. 19 minut po godzinie 16, a już za chwilę kolejna runda konkursu, w którym sprawdzamy, jak Państwo sobie radzą z odpowiadaniem pod presją czasu na podchwytliwe pytania i do tego jeszcze nie używając podczas tych odpowiedzi słów, które no czasem po prostu same cisną się na język. To jest moim zdaniem najtrudniejszy konkurs na antenie Radia Pogoda, ale też no jest o co grać, dlatego że nagroda gwarantuje w konkursie ani tak, ani nie. To termos Radia Pogoda, a dla zwycięzcy nagroda przewidziana to książka Tym wolałbym być psem, autorstwa Ryszarda Abrahama. Już za chwilę startujemy z kolejną rundą, a do konkursu ani tak, ani nie zgłaszamy się telefonicznie pod numerem 22 444 4004. Szczegóły, no i również wielkie emocje już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Reklama.

0: Ten pulsujący bas jest niesamowity. No i oczywiście ten głos, który gra tutaj pierwsze skrzypce, Andrzej Zaucha, najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, które towarzyszą nam w piątek po południu, bo jest minuta po 16:30, czyli jak pewnie Państwo dobrze wiedzą, to jest świetny moment na to, żeby sprawdzić, jak radzą sobie Państwo z odpowiedziami na trudne pytania i z odpowiedziami, w których nie mogą znaleźć się dwa dość powszechnie używane słowa.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry, pani Anno. Z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda. Chciałem panią zaprosić do zabawy.
2: No, bardzo się cieszę.
0: Super, dobrze. Pani Anno, więc tak. Nagrodę gwarantowaną już pani ma i jest to termos Radia Pogoda. A jeżeli uda się pani odpowiedzieć na wszystkie 5 pytań poprawnie i nie używając słów tak oraz nie, to wtedy do pani trafi również nagroda dla zwycięzcy, czyli książka Tym wolałbym być psem. Czy wszystko jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Świetnie.
2: Tak jest.
0: Więc pytanie numer 1 brzmi tak. Czy Yesterday to piosenka zespołu Queen?
2: Beatlesów.
0: Czy luty bywa krótszy niż marzec?
2: Oczywiście.
0: Czy Mount Everest jest najwyższą górą świata?
2: Zaprzeczam.
0: Oj nie. Mount Everest jest najwyższą górą świata.
2: O Jezus, no. Maria.
0: No cóż, zdarza się, pytania nie są proste i do tego jeszcze, kiedy ten czas płynie i słyszymy to odliczanie zegara, to faktycznie można się po prostu czasem no, wyłożyć nawet na takim pytaniu. Pani Anno, ale nic się nie stało, dlatego że do pani wędruje
2: no,
0: tak czy inaczej.
2: Stało się, bo się skompromitowałam.
0: O, już bez przesady. Powiem pani tak. Ja podejrzewam, że ja bym na pierwszym pytaniu już poległ. Naprawdę. Uważam, że to jest najtrudniejszy konkurs na antenie Radia Pogoda i to mówię pani zupełnie szczerze. Więc tak czy inaczej, myślę, że termos Radia Pogoda to jest zasłużona nagroda. I właśnie ta nagroda wędruje do pani, pani Anno.
2: Dziękuję ślicznie.
0: A proszę bardzo. Czy kogoś pozdrawiamy?
2: No wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
0: Super, to są piękne pozdrowienia, do których się przyłączamy. Pani Anno, to ja w takim razie pani gratuluję serdecznie. Życzę pani miłego popołudnia i miłego weekendu.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A kolejna runda tego konkursu już w poniedziałek po godzinie 16, a my do poniedziałku mamy naprawdę mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego przesłuchania. Już teraz, no, bracia, których głosy brzmią wspaniale. Uwielbiam do tego utworu wracać regularnie, również w piątek. Już teraz Bee Gees w Radiu Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: mnie.
1: Ten niesamowity głos należy do Jadwigi Barańskiej i takich najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda na pewno nie zabraknie. Już za chwilę jeszcze jeden niezapomniany przebój i to będzie utwór Wałów Jagiellońskich. Z którym to utworem i przez który to utwór właśnie muzycy Wałów, no, mieli swego czasu problemy. Tak czytałem kiedyś w pewnym artykule prasowym, że zarzucano im, że ta piosenka jest pochwałą, no, takiego leniuchowania, takiego wręcz bumelanstwa, czy nawet więcej, bycia niebieskim ptakiem. No i prawdopodobnie o mało co, a ten utwór po prostu gdzieś by trafił na dno szuflady i byłby takim pułkownikiem polskiej piosenki. Na szczęście tak się nie stało i możemy się od lat cieszyć się tą piosenką. Już za chwilę. Wały Jagiellońskie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Dlatego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Do końca dnia w całym kraju może przelotnie padać, także noc z przelotnym deszczem, ale już tylko miejscami w centrum. Z kolei na zachodzie mgły. Tyle w pogodzie, to jeszcze rzut oka na drogi. Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie, między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Awarię ma tam osobówka, przez co jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin

0: Jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Reklama. Tu Kuba Kaleta. Po 17:00 posłuchamy niezapomnianego przeboju w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego. A już teraz czas na wiadomości.
4: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów?
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broni i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
6: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
7: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
4: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przypuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
5: Pogoda.
4: 15 stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
5: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
3: A przed nami oczywiście najpiękniejsze melodie. W ich towarzystwie spędzimy najbliższy czas. Już za chwilę

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic,

Niesamowita Kalina Jędrusik w Radiu Pogoda, 10 minut po godzinie 17, a ja tymczasem zaglądam do kalendarza, żeby opowiedzieć Państwu o posiadaczce, o kolejnej posiadaczce pięknego, niesamowitego głosu, a konkretnie o Marii Miriam, która świętuje dzisiaj 69. urodziny. Ta artystka tak naprawdę nazywa się Miriam Lopez Elmosnino. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Francuska piosenkarka i aktorka pochodzenia portugalskiego, która przyszła na świat w Kongu Belgijskim. Co ciekawe, w wieku 6 lat Miriam przyjechała do Paryża z rodzicami i młodszą siostrą. Cała rodzina zamieszkała wtedy w podupadłym hotelu w 20. dzielnicy stolicy Francji. I rodzice Miriam postanowili przekształcić ten podupadły hotel w restaurację, którą nazwali Le Ribatejo. I każdego wieczoru występowali właśnie w tej restauracji śpiewacy Fado. Wśród klientów był piosenkarz i kompozytor Jean-Paul Carat i dostrzegł on potencjał w Miriam, która marzyła o karierze na scenie. Jean-Paul Carat przedstawił ją ludziom z branży, no i tak to się właśnie zaczęło. Jakiś czas później, a konkretnie w roku 1976 Marie Miriam zadebiutowała piosenką Macolon, a zaledwie rok później reprezentowała Francję w konkursie piosenki Eurowizji, który to konkurs wygrała, śpiewając piosenkę L'Oiseau L'Enfant. Eurowizję, co ciekawe, artystka wygrała na dzień przed swoimi 20 urodzinami i jak do tej pory nagrała 9 albumów długogrających. Ostatni z nich ukazał się w 2008 roku. No dobrze, to my w takim razie słuchamy właśnie tego eurowizyjnego przeboju L'Oiseau L'Enfant, czyli po polsku Ptak i dziecko. To jest piosenka, którą znajdziemy na debiutanckiej płycie Marii Miriam, zatytułowanej po prostu Marii Miriam, a ta płyta miała swoją premierę w roku 1977. Już teraz słuchamy tego właśnie utworu w Radiu Pogoda.

0: I to jest piosenka, która mnie się zawsze kojarzy z czasami dzieciństwa. Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 17, a my już za chwilę posłuchamy takiego artysty, którego dorobek filmowy jest jeszcze bardziej imponujący niż jego dyskografia. My jednak skupimy się na tej muzycznej odsłonie twórczości Bohdana Łazuki, bo to o nim mowa, i posłuchamy piosenki, która trafiła na jego debiutancką płytę długogrającą zatytułowaną Bohdan, trzymaj się, i jednocześnie przeniesiemy się do samego środka lat 60. To już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Artysta obdarzony niesamowitym głosem Perry Como w Radiu Pogoda 25 minut po godzinie 17, ale my oczywiście poza tymi najpiękniejszymi melodiami, których słuchamy na okrągło w Radiu Pogoda, my nie zaniedbujemy również telefonu, który jest do Państwa dyspozycji 22 444 4004 i ten telefon regularnie nam w studiu po prostu dzwoni. Halo?
1: Dziś jest dzień walki z nowotworem raka jajnika i dziewczyny, badajcie się. A panowie, namawiajcie swoje drugie połowy, czy mamy, czy siostry, żeby się badały, bo to jest bardzo ważne i jest to ogromny stres, kiedy czeka się na wynik markeru CA125 albo testu ROMA. Sama wiem, bo 2 tygodnie temu miałam wyjęty cały tydzień z życiorysu, ale wyszło wszystko w porządku, więc warto badajcie się, żeby potem nie było za późno i żeby nie żałować. I dzisiaj jest też dzień osła i chyba oślicy, więc warto nie być upartym, nie robić tylko naprawdę warto jest się badać, żeby być jak najdłużej dla siebie i dla innych.
0: Bardzo pani dziękuję za ten apel o profilaktykę, no i za ten popis umiejętności aktorskich. Numer telefonu do studia Radia Pogoda to 22 444 4004 i my oczywiście słuchamy najpiękniejszych melodii, a teraz piosenka, bez której moim zdaniem żadne porządne wesele odbyć się nie może. Urszula Sipińska w Radiu Pogoda.

0: No a jak wchodzić w weekend, to w najlepiej właśnie w takim big beatowym klimacie to czerwone gitary w Radiu Pogoda. My powoli zbliżamy się do godziny 18. Ja bardzo Państwu chciałem podziękować za wspólnie spędzone nie tylko piątek, ale cały tydzień. Nazywam się Kuba Kaleta i od poniedziałku po godzinie 14 będzie z Państwem znów Monika Tarka. Wiem, że Państwo czekają i ja też czekam, bo bardzo lubię słuchać Moniki po tej drugiej stronie radioodbiornika, ale coś mi mówi, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Państwem. Na pewno będę bardzo chętnie tutaj do studia Radia Pogoda zaglądać. No w końcu jesteśmy w jednym wielkim klubie pogodnych ludzi, prawda? A jeśli chodzi o to, co będzie działo się na antenie Radia Pogoda w najbliższym czasie, to oczywiście słuchamy na okrągło przez cały czas najpiękniejszych melodii. Natomiast jutro od godziny 10, jak zwykle w studiu pojawia się Robert Janowski wraz z koncertem życzeń, więc warto być z Radiem Pogoda nie tylko dzisiaj do późnych godzin wieczornych, ale również jutro od samego rana słuchać najpiękniejszych melodii. Już za chwilę posłuchamy wielkiego przeboju The Everly Brothers. Raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do następnego razu.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Wieczór i noc z przelotnym deszczem, głównie w centrum, z kolei na krańcach zachodnich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Radzę Wam omijać krajową 33. Chodzi o odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko w pobliżu miejscowości Mielnik. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za

0: okropna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
1: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
2: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
3: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
4: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje, albo korzystają z repetytoriów różnych.
2: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
0: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prepremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
5: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
0: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
6: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Po blisko 3-godzinnym boju Iga Świątek może się cieszyć z awansu do 3. rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Teraz czeka na lepszą z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Polscy hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni im przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą i to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Ten mecz o 19:30.
6: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Pogoda.
0: Sobota z chmurami, głównie na wschodzie i południu, gdzie niegdzie pokropi deszcz, ale nie zabraknie też większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, przez 15 w centrum do 18-19 na południu kraju.

0: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
17: Ulubiona kuchnia?
18: Wiadomo, włoska.
17: Lody?
18: No, włoskie.
17: Wakacje?
18: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
17: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
18: Fantastycznie!
17: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wieczorem w centrum i na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, a na krańcach zachodnich noc i jutrzejszy poranek mgliste. Mgła może ograniczać lokalnie widzialność do 300 metrów. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o wahadle na krajowej 33 na Dolnym Śląsku, na odcinku Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. To po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu miejscowości Mielnik.

0: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
1: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
1: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SEJF, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
1: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SEJF.
0: O krok od tragedii na Jeziorze Żarnowieskim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
4: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
0: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
5: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
0: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
6: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się tegoroczny Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. Polacy w wyścigu nie startują. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy z mistrzostwa. Cieszyć się mogą już jutro piłkarze Lecha Poznań, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia z Pogonią. No i oczywiście Kolejusz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20.30 z Arką Gdynia.
6: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Pogoda.
0: Jutro od 9 stopni na północy do nawet 19 na południu kraju. Chmury głównie na wschodzie i południu, gdzie niegdzie może pokropić deszcz, ale możliwe też chwile ze słońcem.

0: Audycja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Wsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: expert.pl.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: naszym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji
9: została ostatnia reklama.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.

0: dzu.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu spadnie.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Reklama.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Została ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
8: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
7: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
8: Cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał.
9: To warto wiedzieć.
8: Ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne.

0: mieszkańców i ceną biletów, ale też o to chodzi, żeby do nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
1: Justyna Litka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
2: To co, stało się, udało się?
1: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość użytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
2: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
1: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
2: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie.
1: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie, duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
2: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
1: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
2: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
1: Wie pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka

0: tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczyj, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
1: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
0: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
2: Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się już do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
1: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
2: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
1: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
2: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką Poznańskich Ośrodków Sportu?
2: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych. I oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytarmomaltańskich, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
3: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
4: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: Te prace torowe, te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
4: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorońskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorońskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
1: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później gość w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
3: Mieszkańcy Poznania mają głos.
1: A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył na bór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
5: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
5: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze. Mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze. Być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami. Dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
5: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwało trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków, pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w Poznańskim Górzecie Obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
6: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
5: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać Poznański Budżet Obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego. Kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
6: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
6: A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
7: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
6: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
7: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
6: Dekada to sporo czasu.
7: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
6: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
7: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi, no i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna, opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
6: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
7: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności, i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. Zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich.
6: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Piotr Kończal. Cały Poznań, ukulele.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak jak

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

straszny z ciebie łatwy. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im, a lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Radio Pogoda.
1: A breathless drive on a downtown street.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł, i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie, i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.